0: Ważne słowa.
1: Magenta hyża zędzina ze smochczyc.
2: W tym czasu sobie przyrodzie nieszto stała, że szósto przewidzimy. Je to nieszto ciche, nienapadne. Przyroda nie kwata, niczy ją nie honi. Ona zrawi. Wody nie nastanu pak przez noc. Zrawenie trzeba czas, słońco, wiecik, deszczik. A potem je tak daleko. Je to zrawiwo. Tyś ja nie jestem w jeniczkim skoku nastawa. Smiecza rozcz, a so wuwiwacz, kajż Boża stwoba. Pomawu, ale stajnie. Kak długo trajesz z osem wotrostwa, z obruchu kubwana. A dalej kubwaszem jeszcze dzień. Z dobrymi nazonienymi a bolosnymi zmylkami pelnysze so moje żywienie. A ja zrawiach. Moje zrawienie nie by pak tak ciche, kajż w przyrodzie, biewódce, łopczyżne, a trajesze. Zrawienie pohoniecz nie je możne. Trochotne zrytka w kwatku nastawa. Z Boży pomocu su moje płody dozrawili. Nietko smiem je rozdawać drugim k wużitku. Hać maja tyś druze zrawe płody, a je dzila? Sym cipna, što mi dżęca nie nadzice doklina, panie.
1: Słyszeliście hyżu zędzinu ze smochczyc na doku, a zamówitości baczońskie w osady.

0: Kak wupada poprom w serbskich zawodach letza ze zwódczomnikami? Z tym zabiera so netko Bettina Wendrotor.
1: Wodczy, so dżęca rano rieczy. A to czytamy w nujnach.
2: A k tomu jsem do serbskich nujno pola dała, tam jenujcy pisaja, zo je serbskich zawodach leca mene w učomniku, a to ma viacore pšičiny. Ve viacorych zawodach su so k tomu prašeli, napríklad ve Venkec blidani ve Votrove. Tam maja leca napríklad nimaja žanoho nového v učomnika a tiež nezmeja. Miečel Marian Venk praje zo mielše tujšto požadanju a nad kuždym je so jara veseliu. Runie je remeswo kytrowo oblubowane. Przyjuszymy się rozsudził lice raz przestałku zapołożyć, a żadno nowego uczomnika przystajeć, dokąd chce się po swybu. Byli starać, pola Szmitec Szwarcec, wozy dłonistwa Radwoju, też nie mają nowych uczomników, mają dre ruce pełne dzieła, a to z drugimi projektami, na przykład z łodziu na Białowodzkim jezoru. To dla nie są lice żadne w okupowanskie miejsca wypisali, tak Diana Szmitowa w serbskich nowinach. Zo so serbskim remesle tukwilu jenež mało młodych ludzi wukubuje, zwiazk serbskich remesniku a przedewzaczelu wobżaruje, znaje pak tež przyczyny. Čeho lato tak je, o tym čitače dženca viace serbskich novinach a poladame jeszcze do Radvoja, do zawoda Andrija Šustera. Lica ma vun svoje elektrotechnické firmy za so vúčomníka, vun by tu išto modostných přistajč mu, tak ríka novine, na koncu pak je so za jiničkého rozsudžiu, dživa džin a bude tiež na dobre známky, tak so modži ľudžo potom po cioch letach tiež prúvovania zmištruja, to je po takým menenie Andrija Šustera, dženca v serbskych novinách.

apropos cirky, tuto nedzielu sće przeproszeni do cirkwie we Barče, tam dožiwiće we zakonšacem koncerče mody hudbny dorost hornie w Łužicu, gdyż tak chcesz. Dzieci a modostnych starobiemy z 10 a 18 letami. Kocisz wopytaja hudbnu szulu, so bychu tam naukli instrument. Najrozdzielniejsze instrumenty so tam bóżu przedstawić. Koncert wotmy so we wobuku komorno hudbnu oswiedzenia hornie w Łužica. Nie tylko tuto nedzielu do podnia jedna trzech w cyrkwi Barče.

Na ten wielki spektakl z kóżdy już o jaseli, któryż obżiłują żynca, ja cor na niebiu, se wie, aż zajśmi się słynca, teke przy nas w programie rolu grają. Co to dokładnie jo, a szak zajemnostki okowo fenomena zgonie się żynca wet nas. Ale nin to cu wam nie peri raz. Dobre żyn, że cóż, ja som Ania Kochoj-Czwacowa. Ja sobie im se, aż co zaszaltowali swoje oblubowane bramboski, Sarske Radio.

0: korzystania.
1: Angelika Bertkowa z Brezovky może se jasli, że kolaż suna je 5 a 6 czasy to borstak, myslili przyjaciółki a przyjaciele wiesnej domowinskie kubki. Westań, że zdrowe a jasel, że z żywienia, a my w redakcji z lubym glukożyceniem przyzamkniemy.

Na ten wielki spektakl z kóżdy już o jaseli, któryż obżiły ją żynca jacor na niebiu, se wie aż zajśmisze słynca, teke przy nas w programie rolu grają. Co to dokładnie jo, szak zajemnostki okowo fenomena zgonioszy żynca wet nas. Ale nin to cuwam nie peri raz. Dobre żyn, że cóż, ja som Ania Kochoj-Czwacowa. Jaselim se aż co zaszaltowali swoje oblubowane bramboski, Sarska Radio.